0: An, če ste kdaj žrtv kajšne take pšade, lejte, tle so take peč novade. Ne on ste ga delat kajšne drame, najslabiš je, če te obeden v misu več ne vzame.
1: No queda tiempo, no queda tiempo para